0: like to bring out, thank you. I'd like to bring out my friends here, Russ Hunkel on drums and Tim Droner on bass.
1: Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów